0: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Polish.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy polskiej audycji Radio 2000 w Sydney. Przed mikrofonem Marek Żmuda. Dziś jest sobota, 12 wrzesień. Imieniny obchodzą Maja, Maria oraz Piotr i Marlena. Wszystkiego najlepszego.

Polish program 2000 98.5 FM. Audycję w języku polskim nadajemy w każdą sobotę. Zaczynamy w południe od godziny 12 do 13 w paśmie FM 98.5 MHz. Słuchaj nas w radio lub w internecie www.radio2000.com.au. A ogłoszenia i komunikaty lokalne prosimy przesyłać do piątku wieczorem na adres mailowy radio2000fm@o2.pl.

jednym z patronów roku 2026 ogłoszonego przez Senat RP jest błogosławiona matka Elżbieta Róża Czacka. Dzisiaj przypada piąta rocznica beatyfikacji, która odbyła się 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W uznaniu wybitnych zasług dla osób niewidomych, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek i prekursorki polskiej tyflologii, czyli nauki o niewidomych. Matka Czacka, która sama była niewidoma, poświęciła życie na rzecz osób niewidomych, tworząc ośrodki edukacyjne i zawodowe, a także wspierając integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi. W podwarszawskich Laskach stworzyła ośrodek pomocy ociemiałym. Róża Maria Czacka urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi na Ukrainie jako szóste z siedmiorga dzieci Zofii z domu Ledochowskiej i Feliksa Czackiego. W domu rodzinnym odebrała staranne wykształcenie, znała biegle kilka języków, interesowała się muzyką i grała na fortepianie. Od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem, które ostatecznie straciła po upadku z konia w wieku 22 lat. Czacka zaakceptowała swoją sytuację i odczytała utratę wzroku jako wezwanie do służby niewidomym, którzy w odróżnieniu od niej nie mieli pieniędzy pozwalających na prowadzenie samodzielnego, godnego życia. Po wypadku odbyła wiele podróży po Europie. Odwiedziła Francję, Austrię i Szwajcarię, gdzie uczyła się między innymi alfabetu Braille'a i zapoznała się z najnowszymi osiągnięciami nauki o niewidomych. W 1908 roku Czacka podjęła pierwsze próby praktycznej realizacji własnej koncepcji pracy na rzecz osób niewidomych na ziemiach polskich. W 1910 roku utworzyła w Królestwie Polskim Towarzystwo Opieki nad Ociemiałymi, które oficjalnie zostało zatwierdzone przez władze carskie 11 maja 1911 roku. Na jego działalność przeznaczyła własne pieniądze odziedziczone po rodzicach. Następnie organizowała kwesty publiczne, zwracając się o ofiary do osób prywatnych i o dotacje państwowe. Była pierwszą w Polsce osobą, która rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę systemową opiekę nad niewidomymi. Założyła szkołę, ochronkę, bibliotekę i prowadziła warsztaty, na których niewidomi uczyli się praktycznych umiejętności. Lata I wojny światowej Czacka spędziła w Żytomierzu. W tym właśnie okresie zaczęła w niej dojrzewać myśl o powołaniu zakonnym. Postanowiła powołać do życia nowe zgromadzenie, którego charyzmatem byłaby troska o osoby niewidome. Uzyskawszy pozwolenie biskupa łódzko-żytomierskiego, Róża Czacka przyjęła habit trzeciego zakonu świętego Franciszka i 15 sierpnia 1917 roku złożyła śluby wieczyste, przyjmując imię Elżbieta. W listopadzie 1918 roku uzyskała zgodę władz kościelnych i przyjęła pierwsze kandydatki do nowego zgromadzenia, które od 1 grudnia 1918 roku nosi nazwę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Opiekunem duchowym zgromadzenia został ksiądz Władysław Korniłowicz. Radą i poparciem służył jej również ówczesny nuncjusz apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. W 1922 roku, dzięki otrzymanej darowiźnie, matka Elżbieta rozpoczęła budowę zakładu dla niewidomych w podwarszawskich Laskach. Tam powstał dom macierzysty zgromadzenia i placówka dla niewidomych dzieci, szkoła i warsztaty. Laski kierowane przez Czacką w krótkim czasie stały się nowoczesną placówką dającą niewidomym wychowankom wykształcenie podstawowe i zawodowe, pozwalające na samodzielne i niezależne finansowo życie. Pomoc otrzymywały także rodziny dorosłych niewidomych.

Matka Elżbieta Czacka kierowała całością dzieła, na które składał się zakład dla niewidomych w Laskach, zgromadzenie sióstr franciszkanek służebnic krzyża i Towarzystwo Opieki nad Ociemiałymi. Pisała również i publikowała prace z dziedziny tyflologii, opracowała polską wersję alfabetu Braille'a i systemy skrótów ortograficznych, zredagowała konstytucję zgromadzenia, wygłaszała konferencje dla sióstr i przejmowała wszystkich, którzy szukali u niej rady i wewnętrznej siły, które sama czerpała z głębokiego życia duchowego, modlitwy i kontemplacji. Jej największym pragnieniem było, by niewidomi, przyjmując swoją niesprawność, stali się apostołami wśród widzących, zwłaszcza niewidomych na duszy, czyli ludzi oddalonych od Boga wskutek słabej wiary lub grzechu, których oczy są zamknięte na świat duchowych wartości. Ksiądz Władysław Korniłowicz dzieło Matki Czackiej nazwał dziełem Triuno, czyli Troista Jedność. Nazwa ta wyrażała cześć dla Trójcy Świętej. Z jednej strony podkreślała religijny charakter działalności wspólnoty, a z drugiej odzwierciedlała strukturę samej grupy, którą na równych prawach tworzyli niewidomi, świeccy współpracownicy Towarzystwa Opieki nad Ociemiałymi i zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Z czasem Laski stały się także ważnym ośrodkiem rozwoju duchowności franciszkańskiej, dialogu ekumenicznego i światopoglądowego, miejscem przyciągającym osoby wątpiące i poszukujące. W czasie bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 roku Czacka została ciężko ranna w głowę, straciła oko, a konieczną operację przeprowadzono bez znieczulenia. Po miesiącu wróciła do Lasek, aby kierować odbudową zniszczonego działaniami wojennymi zakładu. W okresie poprzedzającym powstanie warszawskie podjęła decyzję o zorganizowaniu szpitala powstańczego w domu rekolekcyjnym. We wrześniu 1939 roku Czacka została ciężko ranna w głowę, straciła oko, a konieczną operację przeprowadzono bez znieczulenia. Po miesiącu wróciła do Lasek, aby kierować odbudową zniszczonego działaniami wojennymi zakładu. W okresie poprzedzającym powstanie

Rawa dzieło ofiarą cierpienia i modlitwy. Matka Elżbieta Róża-Czacka zmarła opinii świętości 15 maja 1961 roku. Pochowano ją na cmentarzu zakładowym w Laskach. W 2010 roku prezydent Lech Kaczyński pośmiertnie oznaczył matkę Różę-Czacką Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Za zgodą papieża Franciszka 9 października 2017 roku promulgowano dekret o heroiczności jej życia i cnót. Papież Franciszek 27 października 2020 roku uznał cud za jej wstawiennictwem, jakim było uzdrowienie 13 września 2010 roku 7-letniej Karoliny Gawrych, która doznała ciężkiego urazu głowy, gdy przygniotła ją konstrukcja huśtawki. Beatyfikacja odbyła się 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Zgodnie z decyzją papieża, jej wspomnienie obchodzone jest w Kościele Katolickim w Polsce 19 maja.

piracji jako kurier tatrzański. Helena Marusa Żółwna urodziła się 17 stycznia 1918 roku w Zakopanem w rodzinie Jana i Heleny Marusa Żółw. Miała 5 rodzeństwa. Jako kilkuletnie dziecko startowała w organizowanych z pomysłu Kornela Makuszyńskiego zawodach narciarskich. Dziś Memoriał Koziołka Matołka. Wygrała je kilkakrotnie, otrzymując w nagrodę książki z dedykacją pisarza. Na początku stycznia 1935 roku została przyjęta do sekcji narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a już w lutym była wicemistrzynią kraju w kombinacji alpejskiej. W kolejnych latach zwyciężała także w slalomie i zjeździe. W styczniu 1939 roku z powodu kontuzji Helena Marusa Żółwna nie wzięła udziału w międzynarodowych zawodach narciarskich FIS w Zakopanem. Jednak już w marcu w niemieckim Feldbergu zajęła 2 miejsce w slalomie. Helena Marusa Żółwna była ładną kobietą, smukła, około 176 cm wzrostu, niebiesko oka o pięknych blond włosach. Ze wspomnień wielu sportowców tamtego pokolenia wzbudzała zachwyt, a gdy dołożyć jej waleczny charakter, to i podziw. Warto dziś zwrócić uwagę, pamiętając, że została rozstrzelana w wieku zaledwie 23 lat. Urodę ciotki podkreślała również córka Stanisława Marusarza, Magdalena Marusarz-Gondyk. Widać to na zdjęciach, a tata z dumą opowiadał też, że zagrała jako dublerka w filmowej wersji Halki. W 1939 roku zaproponowano jej występ na pokazie mody w Warszawie. Zdobyła wtedy 1 nagrodę, wspominała. Po wybuchu II wojny światowej Helena Marusarz-Żółwna wstąpiła w szeregi sekcji AK Zagroda i wraz z rodzeństwem rozpoczęła działalność kurierską, przenosząc między innymi przez Tatry na Słowację, a potem dalej na Węgry. Wiele cennych materiałów konspiracyjnych. Przeprowadziła też przez góry co najmniej kilkadziesiąt zagrożonych niemieckimi aresztowaniami osób. 25 marca 1940 roku wraz z kilkoma innymi kurierami została schwytana przez współpracujących z Niemcami słowackich żandarmów. Po kilku dniach przekazano ją gestapowcom w Muszynie. Mimo wielokrotnych przesłuchań i tortur nie wyjawiła swoim oprawcom niczego na temat działalności podziemnej i kurierskiej na Podhalu. Z Muszyny Marusa Żółwnę przewieziono do więzienia w Nowym Sączu, a następnie do celi śmierci w Tarnowie. 12 września 1941 roku wraz z innymi współwięźniami została rozstrzelana w lesie położonej około 12 km od Tarnowa w Woli Podgórskiej. Po ekshumacji szczątki narciarki przewieziono do Zakopanego, gdzie 27 listopada 1958 roku na cmentarzu zasłużonych na Pęskowym Brzysku odbył się uroczysty pogrzeb. Pośmiertnie nadano jej Krzyż Walecznych oraz Order Virtuti Militari. W lutym 1945 roku reaktywowano sekcję narciarską Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W projekcie zebrania odnotowano, że każdego roku klub będzie organizował konkurs skoków w pamięci zmarłego w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu Bronisława Czecha i memoriałowy bieg zjazdowy kobiet Heleny Marusarz-Żółwny. Zawody te pod wspólną nazwą Memoriał Bronka Czecha i Heleny Marusarz-Żółwny odbywają się w Zakopanem do dziś.

12 września 1941 roku, 85 lat temu, w Tarnowie rozstrzelana została przez Niemców Helena Marusarzówna, narciarka, wielokrotna mistrzyni Polski. W czasie II wojny światowej działała w konspiracji.

0: przegląd wydarzeń tygodnia wita Państwa Beata Rumianek. Wojskowy utwór Cisza w wykonaniu amerykańskiego żołnierza i trębacza i naucznego świadka zamachów sierżanta sztabowego Wiktora de Jesusa rozbrzmiał z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie dla upamiętnienia ofiar zamachów z 11 września 2001 roku. Utwór rozległ się nad krakowskim rynkiem głównym w piątek o godzinie 14.46, dokładnie w 25. rocznicę ataków na World Trade Center. 11 września 2001 roku 19 członków Al-Kaidy porwało 4 samoloty pasażerskie. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w Pentagon pod Waszyngtonem, a 4 rozbił się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. W najkrwawszym zamachu terrorystycznym w historii Stanów Zjednoczonych zginęło 2996 osób, a tysiące zostały ranne. Po tych atakach NATO po raz pierwszy w swojej historii uruchomiło artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Odpowiedzialna za zamachy z 11 września Al-Kaida wyrosła z ruchu dżihadystycznego podczas radzieckiej interwencji w Afganistanie, gdy Stany Zjednoczone wspierały walczących ze Związkiem Radzieckim afgańskich mujahedinów. Dziś jest znacznie słabsza, a jej odłamy pozostają aktywne przede wszystkim w Afryce. 11 września Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało testy polskich bezzałogowych systemów uzbrojenia dalekiego zasięgu realizowane w ramach rozwijania przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej zdolności Deep Precision Strike. Wydzielono dla nich specjalny korytarz powietrzny. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne. Testowane drony są polskiej produkcji, a ich główną zdolnością jest wykonywanie uderzeń dronowych dalekiego zasięgu, czyli powyżej 1000 km, można przeczytać w komunikacie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Niedźwiedź, tak będzie nazywał się nowy polski ciężki bojowy wóz piechoty. Premier Donald Tusk zapowiedział też, że do końca roku będziemy mieli 9 satelitów, które zapewnią wojsku obrazowanie całej planety w ciągu kilku minut. Finałem procesu, który dziś się zaczął, może być i będzie polski Starlink, mówił w kontekście polskich inwestycji w branży kosmicznej. Rząd szykuje zmiany w prawie po ostatnich tragicznych zdarzeniach na kolei. Kary będą surowsze, nowe uprawnienia zyskają też funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei. W ramach tego pakietu wjazd na przejazd kolejowy, gdy opuszczone są rogatki, będzie sygnałem dźwiękowym oraz kierowca spowoduje ryzyko katastrofy drogowej, skutkować będzie automatycznym zabraniem z uprawnień do prowadzenia pojazdu na 3 miesiące dla tego kierowcy. Dajemy nowe uprawnienia funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei tak, aby mogli oni na równi z policjantami nakładać mandaty związane z właśnie z naruszeniem tych przepisów ruchu drogowego, oświadczył wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Firma Anthropic, odpowiedzialna za model językowy Claude, wykryła szereg operacji służących do złośliwych działań, w tym próby stworzenia broni biologicznej, wynika z najnowszego raportu amerykańskiego przedsiębiorstwa. Raport identyfikuje 7 głównych zagrożeń: operacje cybernetyczne, operacje wpływu, inwigilacje, oszustwa, nadużycia w zakresie broni biologicznej, rozwój broni konwencjonalnej oraz destylacje. Amerykańskie przedsiębiorstwo oskarża również chińskie firmy zajmujące się sztuczną inteligencją o próby odtworzenia możliwości modelu Claude. W ostatnich miesiącach coraz więcej naukowców wskazuje na zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Dobitnym przykładem z tego tygodnia jest odejście Jacoba Coxona, brytyjskiego badacza zajmującego się szkoleniem modeli AI. Brytyjczyk powiedział, że w tym roku porzucił pracę OpenAI, twórcy chata GPT, na rzecz Anthropica ze względu na reputację firmy jako bardziej zwracającej uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Uznał jednak, że i ona uczestniczy w wyścigu o stworzenie nadludzkiej inteligencji, która będzie w stanie przełamać wszelkie bariery, zrewolucjonizować dowolną dziedzinę z dnia na dzień i zdobyć prawdziwą władzę i zasoby. Przy obecnym poziomie inflacji obniżenie stóp procentowych przed końcem tego roku jest nierealne, stwierdził prezes NBP Adam Glapiński, dodając, że stopy powinny być stabilne do połowy przyszłego roku. Ujawnił też, że na koniec sierpnia bank centralny posiadał ponad 648 ton złota o wartości około 350 miliardów złotych. Glapiński podkreślił, zakupy tego kruszcu stabilizują polską walutę i utrzymują rating kredytowy kraju. Należymy do ścisłej czołówki światowej, jeśli chodzi o posiadanie złota. Jesteśmy w gronie 10 krajów o największych zasobach, dodał prezes Narodowego Banku Polskiego. Ocenił też, że złoto zwiększa wiarygodność naszej gospodarki, podtrzymuje rating kredytowy Polski i stabilizuje walutę. Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło rezolucję Popraw mapę, której celem jest odejście od tradycyjnego sposobu przedstawiania świata i wykorzystanie map dokładniej pokazujących rzeczywistą powierzchnię poszczególnych kontynentów. Zamieszanie dotyczy przede wszystkim mapy Mercatora, stworzonej w 1569 roku flamandzkiego kartografa Gerarda Mercatora. Choć przez wieki była przydatna w nawigacji, mocno zniekształciła wielkość obszarów położonych w pobliżu biegunów. W efekcie Afryka wydaje się na niej znacznie mniejsza niż jest w rzeczywistości. Dobrym przykładem jest Grenlandia, która na mapie może wyglądać na podobną wielkością do Afryki, choć ta druga jest około 14 razy większa. Zwolennicy zmian przekonują, że takie przedstawienie może wpływać na sposób postrzegania znaczenia Afryki, jej zasobów i potencjału gospodarczego.
1: Wiadomości sportowe. Piłka nożna. Rozegrano siódmą kolejkę w Ekstraklasie. Pogoń Szczecin zremisowała 1-1 z Wisłą Płock. Wieczysta Kraków zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław. Lech Poznań pokonał 1-0 Raków Częstochowę. Krakowia przegrała 0-1 z Górnikiem Zabrze. Motor Lublin przegrał 2-3 z Legią Warszawa. Korona Kielce zremisowała 1-1 z Wisłą Kraków, Widzew Łódź zremisował 0-0 z Radomiakiem Radom i Piast Gliwice wygrał 3-0 z GKS-em Katowice. Po 7 kolejkach na prowadzeniu jest Lech Poznań, druga Legia Warszawa, tabelę zamyka Wieczysta Kraków i Raków Częstochowa. Już w najbliższą środę mecze polskich klubów w europejskich pucharach. W Lidze Europy Jagiellonia Białystok spotka się w Grecji z Olympiakos Pireus, a dzień później Lech Poznań zmierzy się w Londynie z Crystal Palace. Lekkoatletyka. Podczas finałowego meetingu Diamentowej Ligi w Brukseli Klaudia Kaźmierska wygrała bieg na 1500 metrów, bijąc rekord Polski i notując najlepszy wynik na świecie w tym roku. A Mateusz Kołodziejski wygrał skok wzwyż, przeskoczył 2 metry 28 centymetrów. Drugie miejsce w konkursie rzutu oszczepem zajął Dawid Wegner. Polak osiągnął rezultat 87 metrów 47 centymetrów, bijąc tym samym swój rekord życiowy. Piast z Krzyszowska biegu nad 100 metrów przez płotki była szósta, a Natalia Bukowiecka biegu nad 400 metrów zajęła 7 miejsce. Tenis. Nie powiodło się i ze Świątek w tegorocznym US Open. Przegrała w Nowym Jorku w 4. rundzie z Chinką Quyen Vien Zheng w 2 setach 5-7-3-6. Wcześniej w tym samym turnieju Iga Świątek pokonała kolejno Chinkę Xiu Wang, Argentynkę Nadię Podorowską i Czeszkę Marię Bouskową. W dzisiejszym finałowym spotkaniu US Open wystąpi broniąca tytułu Białorusinka Aryna Sabalenka, która w półfinale pokonała Amerykankę Jessica Pegulę z Kazaszką Eleną Rybakiną, która wygrała z Amerykanką Coco Gauff w drugim półfinale. Siatkówka. Rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Gospodarzami mistrzostw są 4 kraje: Włochy, Bułgaria, Finlandia i Rumunia. Mecze o medale zostaną rozegrane w Mediolanie. Reprezentacja Polski gra w grupie B w Bułgarii i rozpoczęła Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa 3-0 z Portugalią. Następne mecze fazy grupowej. Dzisiaj Polacy zagrają z Izraelem, następnie z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Polscy siatkarze bronią tutaj tytułu mistrzowskiego oraz są uważani za głównych faworytów do złotego medalu w tegorocznej edycji. Natomiast polskim siatkarkom nie udało się wywalczyć medalu na Mistrzostwach Europy w Turcji. Po znakomitej serii zwycięstw potknęły się w półfinale, przegrywając z Włoszkami 3-1 w setach, a w walce o brązowy medal przegrały 3-1 z Serbkami. Czterosetowy zacięty mecz i musiały zadowolić się 4. miejscem. Mistrzyniami Europy zostały Turczynki, które pokonały Włoszki 3-2.

platformy społecznościowe nie rywalizują już o nasze dane czy uwagę, lecz o przywiązanie. Dotychczas platformy społecznościowe konkurowały o nasz czas i uwagę. Teraz poprzez sztuczną inteligencję rywalizują o trwałą relację, zaufanie i emocjonalne zaangażowanie. Na tak zwanej ekonomii uwagi narasta więc ekonomia przywiązania jako kolejny etap gospodarki cyfrowej. Platformy społecznościowe, z których korzysta wielu z nas, od lat zbierają informacje m.in. o naszych zainteresowaniach, wieku, miejscu zamieszkania czy zachowaniach w sieci. Taki model działalności platform wpisuje się w pojęcie gospodarki opartej na danych. Amerykańska prawniczka z Uniwersytetu w North Carolinie w jednej z publikacji zauważa, że dane są jedynie narzędziem pomagającym dotrzeć do odbiorcy, który ma zobaczyć reklamę, kliknąć w nią albo dokonać zakupu. Tym, za co naprawdę płaci reklamodawca, jest ludzka uwaga. Platformy internetowe w rzeczywistości nie kupują naszych danych, ale przede wszystkim naszą uwagę. Każdy człowiek ma ograniczoną zdolność do koncentracji. To uwaga jest zasobem ograniczonym, a w ekonomii to właśnie dobra rzadkie mają największą wartość. Serwisy internetowe projektowane są tak, aby maksymalnie wydłużyć czas korzystania z nich. Niekoniecznie przewijanie treści, spersonalizowane rekomendacje, powiadomienia czy system polubień nie są już przypadkowymi rozwiązaniami. Ich zadaniem jest utrzymanie użytkownika jak najdłużej przed ekranem, aby zobaczył więcej reklam, a firma zarobiła więcej pieniędzy. Właśnie dlatego współczesne platformy można określić mianem przedsiębiorstw handlujących uwagą. Już dzisiaj wiadomo, że generatywna sztuczna inteligencja umożliwia tworzenie przekazów bardzo dobrze dopasowanych do historii naszych wyszukiwań. Naśladuje styl naszego języka i przewiduje stan emocjonalny w zależności od tego, jakiego języka używamy. Dopasowuje treści do nastroju, stylu komunikacji i to zwiększa siłę ich oddziaływania. Możemy powiedzieć, że to złośliwe oprogramowanie kulturowe. Ekonomia uwagi pozostaje, ale na niej narasta ekonomia przywiązania, która w ich pojęciu jest kolejnym etapem ewolucji gospodarki cyfrowej, twierdzą naukowcy. Każde przerwanie naszej koncentracji, chociażby przez przychodzące powiadomienie, wyrzuca nas z procesu głębokiego myślenia. Podobnie multitasking czy wielozadaniowość, która kiedyś była promowana między innymi przez korporacje, dziś okazuje się zgubna, bo tak naprawdę zaburza procesy głębokiego myślenia, wpływa negatywnie na funkcje poznawcze. Wiele badań pokazuje, że smartfon, nawet jeśli tylko leży na biurku, to obniża nasze zasoby poznawcze, pogarsza koncentrację. Nawet jeśli go nie używamy, to nasze myśli są już tak mocno sprzężone z tym urządzeniem, że kierują się w jego stronę. Uwagę można jednak systematycznie trenować. Warto wyłączyć wszystkie zbędne powiadomienia, odkładać smartfon poza pole widzenia podczas pracy i pracować w blokach głębokiej koncentracji, które powinny trwać maksimum 60 minut. Chociaż dzisiaj dla młodszych pokoleń wydaje się to czymś absolutnie nieosiągalnym, bo wśród nich koncentracja na jednym zadaniu wynosi kilka minut, twierdzą eksperci. Przydatne są też treningi uważności, mindfulness i wykonywanie jednego zadania zamiast kilku jednocześnie. Warto też wyznaczyć sobie stałe godziny korzystania z mediów społecznościowych, na przykład od 10 do 15 minut każdego dnia o stałej porze. Należy też pamiętać o zupełnych podstawach, takich jak regularna aktywność fizyczna i odpowiednia ilość snu, które bardzo poprawiają funkcje wykonawcze mózgu.

ogłoszenia lokalne. Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Zadanie Polska Platforma Medialna Świat realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Polski program na falach Tutrypolo FM w Sydney dobiega końca. Zapraszam do odbiorników na przyszłą sobotę. Zaczynamy o godzinie 12 w południe. Nasze audycje są w internecie, adres www.radio2000fm.com.au. Życzę wszystkim dużo zdrowia i wspaniałego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Marek Żmuda. Do usłyszenia.